0: Ndaba mwadi bansi.
1: Iwe, wena bakuloga.
2: Wewe Samek.
1: Yo.
2: Uriki ya baba.
1: Ndiyo.
2: Unashakuwa na bitama ruka.
1: Oliruka na bitama.
2: Iwe, tusonge mbele baba.
1: Lero mbairebu mama au. Mbairewa. Ndidiye kune chiyunga musenta au.
2: Mkatabu nikaifu wako baba.
1: Nina ni actually tubairao ni bachari bangituwa jako gagara jakari yao. Tubairao wow. Anyway, tujae.

0: Rwirem. Kwa buti olina ugoyenza ayembe. Tuje, tuje! Abadi kumasimu we coming.
1: My darling, mulika dem checking ako, manyembe la muli.

tujala kuba obandu embe muruso galuno timuli lutegera nsubira eduire mumbembere muruso ga tuje chipsi mamba bali komanti wali chipsi ne mamba Lire chipsi mamba Tegera ntio lija kujisasura.